durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała, a gdy wyjrzała

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

Marka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

Świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały, nie obejrzysz się na

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak mam. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak mamy. Kto nie wierzy, jego żyje.

Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz

0: Gdy Jezus zmartwychwstały, ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret. Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na jego piersi i powiedział: Panie, któż jest ten, który cię zdradzi? Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za mną. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ten właśnie uczeń daje świadectwo w tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać.
1: Dzisiejsza Ewangelia znowu zachęca nas do tego, żebyśmy byli świadkami. Przekaż, co widziałeś. Powiedz, co doświadczyłeś w relacji z Bogiem. Doskonale pokazuje nam, jak to robić święty Jan Apostoł. Ten dzisiejszy fragment to końcówka jego Ewangelii. On pokazuje nam, co widział. Opisuje, co doświadczył. Nie bójmy się tego robić na co dzień. Jeśli doświadczyłem obecności Boga, to powiedzmy o tym innym. Nie zatrzymujmy tego doświadczenia tylko na sobie. Ostatnio słyszałem taką historię, kiedy mały chłopiec urodził się cały i zdrowy. Rodzice byli przekonani, że dziecko urodzi się z wadą serca, nie będzie miało połowy serca. I kiedy dziecko się urodziło, lekarze od razu chcieli iść na blok operacyjny. Jednak ktoś ich wstrzymał i powiedział: tu nie ma co operować, dziecko jest zdrowe. Ci rodzice modlili się przez wstawiennictwo świętego Józefa. I teraz o tym mówią, świadczą, dzielą się świadectwem. Nie bójmy się świadczyć o Jezusie, nie bójmy się świadczyć o Jego mocy. To, co zauważyliśmy, to przekażmy.

0: wieki wieków.
1: 23 maja 1588 roku w krypcie na Wawelu odbył się pogrzeb króla Stefana Batorego. Tego dnia w roku 1702 wojska szwedzkie zajęły Warszawę, a 23 maja 1883 roku w paryskim przytułku świętego Kazimierza zmarł w całkowitej nędzy Cyprian Ksawery Gerard Walenty Norwid, herbu Topór. Joanna Antyda Tourette była piątym z ośmiorga dzieci biednych rolników z francuskiego Saint-Saëns-le-Long. Miała na koncie doświadczenie prowadzenia gospodarstwa domowego i kilka tygodni w szkole, kiedy w roku 1787 wstąpiła do paryskich szarytek. Były to czasy antykościelnej rewolucji francuskiej, więc gdy odmówiła złożenia przysięgi konstytucyjnej, została brutalnie pobita. Musiała się ukrywać, gdy postępowcy zlikwidowali zakon. Tułała się po Francji, Szwajcarii, Bawarii i Austrii, aż wreszcie w kwietniu 1799 roku otworzyła szkołę w Besançon i tam kierowała już grupą innych sióstr. Tak jak ona, kobiety poświęcały się tam pracy z najbardziej potrzebującymi i tak powstały fundamenty nowego zgromadzenia sióstr miłosierdzia, które w nazwie przywołują imię świętej Joanny Tourette i działają do dziś. A założycielka zmarła 24 sierpnia 1826 roku w Neapolu, a 100 lat temu beatyfikował ją Pius XI.

0: Reklama.
1: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: 16 zł za obiad w Broku spod Bistro? Chyba żartujesz. Przecież tyle kosztuje sama kawa.
5: Poważnie. W ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
4: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
5: Dokładnie tak. Za jedyne 12 zł.
4: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy!
6: Brokuł Spot Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Niżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromarp, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie.

0: info na oktawiakonkurs.pl. Skoda.
1: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
0: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus. Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
3: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
4: Co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
12: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Po reklamie.
15: To Black i Wonderful Life, czyli cudowne życie. No cudownie jest wstać, skoro świt. No, przesadziłem z tym świtem, no w tygodniu wcześniej wstajemy, ale jednak wcześniej rano, bo to weekend, sobota. Nie wiem, jakie macie plany, czy związane ze sprzątaniem, z zakupami, przygotowywaniem jakiejś imprezy, wyjazdem, czy po prostu leniuchowaniem. Mam nadzieję, że wszystko w towarzystwie Radia Plus. Tomek Waloszczyk, dzień dobry, witam i zapraszam na przeboje z nutą nostalgii. Black na początek, a już za chwilę Urszula na sen, ale sen odganiamy.

0: Skoro już wstaliśmy tak wcześnie, to pora spojrzeć na kalendarz. 23 maja i tam dużo ciekawych, nietypowych świąt. Między innymi dzisiaj Światowy Dzień Żółwia, a także Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. I to mi się wszystko połączyło w jedno, bo ten wymiar sprawiedliwości takim żółwim tempiem, w tempie działa. Mam nadzieję, że jeżeli macie jakąś wyznaczoną sprawę, rozprawę, czy w ogóle rzecz do załatwienia, to błyskawicznie przejdzie, a nie latami trzeba, czy miesiącami chociaż czekać. A poza tym dzisiaj jeszcze jest Dzień Teścia, pamiętajcie o swoich teściach. Wszystkiego najlepszego, a szczegółowe życzenia solenizantom, jubilatom złożymy za kilka minut. Poszperam jeszcze w tym kalendarzu. Na razie gramy dalej.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
5: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
9: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
8: O, pyszna zapiekanka.
9: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
8: To rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
14: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: 16 zł za obiad w Broku Spot Bistro? Chyba żartujesz. Przecież tyle kosztuje sama kawa.
17: Poważnie. W ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
16: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
17: Dokładnie tak. Za jedyne 12 zł.
16: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy.
17: Broku Spot Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11, 15.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Po reklamie.

Demis Russo na antenie Radia Plus. Forever and Ever. Ja pierwszą godzinę tak sobie w spokoju poświęcę na składanie życzeń rozmaitych. Podzielimy to na sekcje. Pierwsza sekcja to imieniny. Dzisiaj 23 maja obchodzą je Bolelut. Ja całą listę przeczytam. Przynajmniej to jest z Wikipedii. Bolelut, Budziwoj, Dezyderia, Dezyderiusz, Dezydery, Emilia, Eufrozyna, Eutychiusz, Givbert, Jan, Julian, Lucjusz, Łucjusz. Oni razem zawsze chodzą. Przynajmniej w kalendarzu. Michał, Symeon i Wibert. Wszystkiego najlepszego tym, którzy mają albo oryginalne, bardzo dziwaczne imię, albo jedno z tych popularniejszych, ale takie, które znajdują się na tej liście, bo to są solenizanci z 23 maja. Wszystkiego najlepszego, no to Sweet Dreams, wszystkie wszelkie słodkie marzenia niech teraz płyną do was i niech się spełniają przede wszystkim. Eurythmics przed nami w Radiu Plus.

0: składałem życzenia imieninowe, to teraz w Radiu Plus czas na życzenia urodzinowe. Wszystkim, którzy urodzili się 23 maja, wszystkiego najlepszego, ale są szczególne nazwiska znanych osób. Brytyjska aktorka Joan Collins obchodzi dzisiaj urodziny. Nie powiem, które, ale bardzo zaawansowane. Proszę na nią spojrzeć. Ona była w Cannes chyba ostatnio na czerwonym dywanie i prezentowała się wyśmienicie. Również dzisiaj świętuje językoznawca, gramatyk normatywny, brzmi strasznie, ale niezwykle miły człowiek, dużo mnie nauczył też. Jerzy Bralczyk, językoznawca, a ponadto muzyczne urodziny dzisiaj, jednego dnia urodzili się, już w różnych latach, to zupełnie inne pokolenia, piosenkarka i autorka tekstów Agnieszka Chylińska, a także wokalista, autor tekstów także Dawid Podsiadło. Wszystkiego najlepszego tym, którzy świętują, a my dalej gramy za chwilę Bonnie Tyler, a później Baim i Jezioro Szczęścia.
1: Radio Plus. Radio Plus. Reklama.

0: Teraz przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda. Po reklamie.

Michael Jackson na koniec tej godziny w Radiu Plus. Tak nieśpiesznie zapowiadam wiadomości. Po godzinie 9 kolejne przeboje z nutą nostalgii. Nieśpiesznie, bo cały weekend przed nami. No chyba, że ktoś kawałek piątku sobie już do niego zaliczył, to nie cały, ale dużo w każdym razie. Zapraszam do słuchania Radia Plus.

0: Radio Plus. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
4: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
3: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
4: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Więcej.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
7: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromarp, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: Trzy maszyny już w Polsce, myśliwce F-35 wylądowały w bazie w Łasku. Jedna osoba zginęła, ponad 30 zostało rannych. Za chwilę także eksplozja i pożar w nowojorskiej stoczni. Nie wystraszyli się igieł. Mieszkańcy Nowego Sącza chętnie dzielili się wczoraj krwią. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ze Stanów Zjednoczonych do bazy w Łasku trzy pierwsze samoloty F-35 wylądowały w Polsce. Przylot wielozadaniowych myśliwców obserwował nasz reporter Michał Skolimowski. Czy było widowiskowo?
2: F-35 pojawiły się na niebie w asyście F-16. Na ziemi na maszynę czekał jeszcze symboliczny salut wodny z armatek. Potem był oficjalny meldunek, a po nim te słowa.
3: Mamy to, panie premierze.
2: Mówił generał Ireneusz Nowak, który poprowadził eskortę pierwszych polskich F-35, a wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że to historyczny moment.
4: Od dziś Polska jest bezpieczniejsza. Od dziś Polska jest silniejsza. Od dziś na naszym niebie będą czuwać polskie F-35.
2: A wojskowi w kontekście F-35 mówią o technologicznym przełomie.
3: To już nie jest zwyczajny samolot, to jest centrum dowodzenia.
2: Komentuje były dowódca Gromu generał Roman Polko. W sumie Polska zamówiła 32 takie maszyny.
1: Całość dostaw zaplanowano do 2029. W wiadomościach Nowy Jork jedna osoba zginęła, a ponad 30 zostało rannych. Po tym jak w stoczni w dzielnicy Staten Island doszło do pożaru i eksplozji. Większość poszkodowanych to strażacy, stan kilku jest ciężki. Ogień pojawił się w tylnej części nabrzeża przeładunkowego. Bardzo szybko sytuacja wymknęła się spod kontroli. Niedługo po pożarze zgłoszono eksplozję. Była to złożona, szybko rozwijająca się sytuacja kryzysowa. Ponad 30 Nowojorczyków, zarówno cywilów jak i ratowników, odniosło obrażenia. Jeden strażak jest w stanie krytycznym, a jeden strażak w stanie ciężkim. Mówił burmistrz Nowego Jorku Zoran Mamdani. Na miejscu pracowało ponad 200 ratowników. Pożar opanowano po około 4 godzinach akcji gaśniczej. Z Hrubieszowa do zakładu karnego w Szczecinie były adwokat od trumny na kółkach był transportowany przez całą Polskę. A to z powodu postępowania prowadzonego w Zachodniopomorskiem, które dotyczy narkotyków. Pawełka wcześniej nie otrzymał zgody na czasowe wstrzymanie kary. Zamojski sąd nie uwzględnił jego wniosku.
5: Wniosek skazanego o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpoznania jego wniosku o zezwolenie na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego nie został uwzględniony. Decyzja sądu o nieuwzględnieniu wniosku skazanego odmowie wstrzymania wykonania kary nie wymaga uzasadnienia.
1: Mówił rzecznik sądu w Zamościu Paweł Tobała. Pawełka w marcu został skazany prawomocnym wyrokiem na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Wywołał oburzenie nagraniem, które opublikował niedługo po tragedii. Stwierdził w nim, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Papież zabiera głos w sprawie swojej encykliki o sztucznej inteligencji. Leon XIV na 2 dni przed publikacją wyraził nadzieję, że dokument przyczyni się do udzielenia odpowiedzi na wyzwania związane z AI. Ojciec Święty jest zaniepokojony możliwymi konsekwencjami rozwoju tej technologii. Chodzi o kierunek, jaki jej nadajemy, tak by narzędzia AI autentycznie służyły człowiekowi, a także dobrostanowi duchowemu ludzi. Pierwsza encyklika Leona XIV, Magnifica Humanitas, zostanie opublikowana w poniedziałek.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Igły im nie straszne. Mieszkańcy Nowego Sącza tłumnie stawili się w miejskim ratuszu, gdzie zorganizowano akcję oddawania krwi. Miasto zorganizowało ją z okazji otwarcia zabytkowego budynku po remoncie.
6: Pierwszy raz oddaję w takim miejscu. Są to nowe wrażenia. Miałem okazję zobaczyć ratusz od środka, także bardzo pozytywnie odbieram taką akcję.
7: Nietypowe, ale po łóżku można zwiedzić przy okazji.
8: Miałem oddać w środę, ale zobaczyłem, że jest akcja w ratuszu. Mogę zobaczyć od wewnątrz i z zewnątrz. Piękne jest.
9: Takie akcje są bardzo potrzebne, dlatego że jednak sporo osób przychodzi. Dla wielu osób jest początek z oddawaniem krwi, a także osoby, które bardzo dawno temu na przykład oddały, przypominają sobie i mogą przyjść i oddać krew.
1: Dodaje Celina Pancerz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Nowym Sączu. Tym razem udało się zebrać prawie 5 litrów krwi.
10: Czy wiecie, że ta piosenka ma swoją hiszpańskojęzyczną wersję Casi un Tango? A w 2001 roku nawet tajwański zespół nagrał chińskojęzyczną wersję utworu. My mamy dla was oryginał Buczka Suflera, takie tango na początek kolejnej godziny przebojów z nutą nostalgii w Radiu Plus. Tomek Waloszczyk, dzień dobry. No to słuchamy, zapraszam do tanka.

0: Spice Girls i Viva Forever. Czekają widzowie, słuchacze, fani tego zespołu na reaktywację, na powrót. Raczej do tego nie dojdzie, ale podobno mają się dziewczyny ze Spice Girls pojawić jako hologramy na koncertach. To takie wyświetlane postaci, które występują i muzykę słychać nawet. No ale nie są żywe. No to może ja za kilka minut opowiem o tym, co się stało z fanami pewnego brytyjskiego wokalisty, który był jak najbardziej żywy na scenie, ale zupełnie go nie było widać.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam, spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
13: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
14: Citroen.
15: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W sobotę 23 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka,
16: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
18: Radio Plus.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem wizerunek.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, echże ty. Lato, lato, lato. Echże ty.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Oczy się na parę chwil.

Marek Grechuta i Wiosna, ach to ty. Piękna wiosna się teraz zrobiła, chociaż początek maja, pierwsza połowa maja była chłodna, zimna. Zmroziło fanów, za to Harry'ego Stylesa. On rozpoczął trasę koncertową po całym świecie, będzie jeździł. Zaczął od Amsterdamu i okazuje się, że co? Fani kupili bilety i część z nich w ogóle nawet na oczy go nie zobaczyła. No może chwilami tylko. Ponieważ artysta zbudował taki mostek na scenie, na którym się czasami pojawiał, głównie był w centrum sceny, no i w centrum go kompletnie nie było widać, bo ten mostek wszystko zasłaniał. I fani mówią, 300 euro wydali. 300 euro. Ile to pieniędzy? Wydali na koncert, byli na tej płycie i w ogóle nic nie było widać. I oni chcą, żeby teraz zwrócić im za bilet. Na razie artysta zapowiedział, że dobrze, przebuduje tę scenę, bo rzeczywiście coś źle wyszło. A u nas w radiu nie widać, a słychać i wszystko jest wspaniale. Marek Grechuta za nami, Jan Hammer już teraz, a za chwilę Altrovox na antenie Radia Plus.

0: Eh bien, voyons, Milord. Souriez-moi, Milord. Mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord.
1: Wszystko się poprzewracało, poodwracało. Nie jest tylko spędzać w Polsce weekend. Mam nadzieję, że macie wspaniałe plany na zewnątrz domu, albo nawet jeśli wewnątrz domu, to na balkonie, w ogródku, tak żeby trochę skorzystać z tej temperatury i z tego słońca. Sprawdzam pogodę. Zawsze sprawdzam na Wrocław, bo tam Dolny Śląsk powinno być najcieplej, nie tylko z mojej sympatii dla mojej koleżanki radiowej, która właśnie z Wrocławia pochodzi, i okazuje się, że w niedzielę będzie 29 stopni Celsjusza. Plus 29 stopni, sprawdziłem pogodę na Malcie, jest 5 stopni mniej niż w Polsce będzie w ten weekend. Jeszcze kilka następnych dni po weekendzie również słonecznych i ładnych, ale niedziela chyba będzie temperaturowym apogeum.

0: O jaki termin? Temperaturowe apogeum. Dobrze, to my rozgrzewamy dalej muzyką. Europe, The Final Countdown już za chwilę, a później do Francji się przeniesiemy z Mike'iem Oldfieldem.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
3: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
4: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
3: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
4: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Więcej.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.
9: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: 16 zł za obiad w Broku z Pod Bistro? Chyba żartujesz, przecież tyle kosztuje sama kawa.
11: Poważnie, w ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
10: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
11: Dokładnie tak, za jedyne 12 zł.
10: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy!
12: Broku z Pod Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
1: Po reklamie.

Było bardzo europejsko, najpierw Europe, później w ogóle na Francji się skupiliśmy, ale wracamy do kraju, bo czas na wiadomości punktualnie o 10 w Radiu Plus, a po nich kolejne przeboje z nutą nostalgii, Stevie Wonder na początek.

0: Dwa dni temu wyszła z domu i do tej pory nie wróciła. W Krakowie i okolicach poszukiwania 12-letniej Eli Wojtackiej. Prawie 100 górników nie żyje, potężna eksplozja w chińskiej kopalni. Chory chłopiec czeka na pomoc. Łatwo gang rusza z kolejną akcją. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Kraków i ogromna akcja po zaginięciu 12-latki Eli Wojtackiej. Szukają w tej chwili setki osób. Dziewczynka, przypomnijmy, wyszła z domu w czwartek na spotkanie ze znajomymi i od tego czasu nie ma z nią kontaktu. Akcja poszukiwawcza obejmuje cały powiat krakowski i sam Kraków. A na miejscu jest nasz reporter Olek Ruszkowski. Powiedz, co wiemy.
1: Elżbieta Wojtacka ma 161 cm wzrostu i włosy koloru blond sięgające do łopatek. W momencie zaginięcia miała na sobie czarną bluzę z kapturem, dżinsy długości za kolano i czarno-białe buty. Może mieć też czarną torebkę. W akcji poszukiwawczej bierze udział straż pożarna, policja i wojsko.
0: Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje na temat zaginionej dziewczynki, proszony jest o kontakt pod numerem alarmowym 112. W wiadomościach Chiny co najmniej 90 osób zginęło w eksplozji, do której doszło w kopalni węgla na północnym wschodzie kraju. Trwa akcja ratunkowa, bierze w niej udział ponad 800 osób. Do wybuchu doszło tuż po tym, jak władze zakładu wydały ostrzeżenie o wzroście stężenia tlenku węgla. W chwili katastrofy pod ziemią przebywało 247 górników. Z kopalni udało się wydostać 201 osób. Część z nich odniosła obrażenia. Stan kilkunastu osób jest krytyczny. Zatrzymano już kadrę zarządzającą spółką odpowiedzialną za kopalnię. To dowód, że nasz sojusz z USA jest mocny, tak prezydent Karol Nawrocki komentował decyzję Donalda Trumpa. Przywódca Stanów Zjednoczonych, przypomnijmy, ogłosił w czwartek wysłanie do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. To zdaniem głowy państwa kończy spekulacje na temat ewentualnej redukcji amerykańskich sił w naszym kraju.
2: Nie będzie żadnego obniżenia liczby amerykańskich żołnierzy. Jeszcze raz dziękuję, dziękowałem za to prezydentowi Trumpowi, bo amerykańscy żołnierze razem z polskimi żołnierzami, z polskimi generałami, z naszymi siłami zbrojnymi są gwarancją bezpieczeństwa nas wszystkich.
0: Mówił prezydent na spotkaniu z mieszkańcami powiatu sokołowskiego na Mazowszu, a Donald Trump, ogłaszając swoją decyzję, podkreślał dobre relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Lublinie już obowiązuje. Na razie w godzinach od 23 do 6 rano, po nowym roku od 22. A już dziś Straż Miejska rusza ze wzmożonymi kontrolami, mówi radna Anna Glier.
3: Będą zwiększone patrole Straży Miejskiej w ten weekend i każda sprzedaż alkoholu w tych godzinach, w których obowiązuje zakaz, jest tak naprawdę przestępstwem, więc będzie to nosiło konsekwencje i prawne, i zakazu sprzedaży alkoholi.
0: Ograniczenia nie dotyczą restauracji.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Na liczniku już prawie 4,5 miliona złotych, do zebrania prawie 3 razy tyle. Trwa kolejna charytatywna akcja Łatwo Ganga. Influencer wyruszył w trasę rowerową z Zakopanego do Gdańska. Podczas przejazdu zbiera pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Wszystko można śledzić podczas internetowej transmisji.
5: Pomyślałem o dzieciakach, które mają te duże zbiórki. Po 15 ofiar są nie do zebrania. Nie dosłownie gdzieś wcześniej odezwał się do nas Max. Jak ja usłyszałem, jak ta choroba jest straszna, jak ona szybka jest, ja miałem ochotę jechać tego samego dnia. Ja byłem tak narwany, żeby po prostu jak najszybciej jechać.
0: Mówił Łatwo Gang, który obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie. Do pokonania pozostało mu około 450 kilometrów. Przypomnijmy, podczas jego poprzedniej charytatywnej akcji zebrano ponad 250 mln złotych na rzecz fundacji Cancer Fighters.
6: Stevie Wonder na początek, już zapowiedziany przed 10:00, później Queen, We Are The Champions. W ogóle to będzie weekend mistrzów. Dlaczego? O tym za chwilę. Tomek Waloszczyk, dzień dobry.

0: Chciałem się pokrótce wytłumaczyć, bo Kylie Minogue właśnie słyszymy jeszcze. Kaja i Goran Bregović wcześniej, ale jeszcze wcześniej We Are The Champions. Dlaczego powiedziałem, że będzie Weekend Mistrzów? A to wszyscy kibice piłkarscy chyba wiedzą, bo kończy się sezon w najważniejszych ligach i również w tej polskiej. Mistrza już poznaliśmy, ale prawdziwa feta właśnie teraz po ostatniej kolejce. Medale, dyplomy, wizyty w zakładach pracy i tak dalej. Wszystkiego najlepszego mistrzom. Ci, którzy mistrzostwa nie zdobyli albo spadli do niższej ligi, jeszcze będzie dobrze. Tego wam życzę. I should be so lucky. A prawy do lewego to w ogóle, chociaż lewy odchodzi z Barcelony. Dobra, grajmy dalej. Tadeusz Woźniak, trochę zmienimy klimat. Już za chwilę w Radio Plus będzie też Jennifer Page.
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.

0: obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
7: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
12: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
13: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Po reklamie.
15: Radio Plus.

Jennifer Page na antenie Radia Plus i Crush. Crush, zmiażdżyć, zniszczyć. No jest wiele ciekawszych słów na cra. Chociaż crush to też zauroczenie, to o to chyba chodziło nawet. Ale są takie śniadaniowe słowa jak crunchy na przykład, albo croissant, a to z francuskiego bardziej. W każdym razie smacznego, jeżeli ktoś późno, bo późno, ale śniadanie zaczął razem z Radiem Plus. Opus Life is Life w Radiu Plus już teraz, za chwilę Bonnie M i wyjątkowo na czasie piosenka z tytułem Sunny.

0: No to taki ciąg jest muzyczny u nas. Bonnie M i Sunny, słonecznie, jest cudownie. Chociaż no ja wiem, że hydrolodzy załamują ręce. Ja też kiedyś chodziłem z psem na bagna, tam teraz nic nie ma. Suchutko, wszystko gdzieś wyparowało. Przedłużeniem tego Sunny jest kombi słodkiego, miłego życia. No i co? Nic więcej nam nie potrzeba. Oczywiście Edyta Geppert podbije stawkę, bo ona śpiewa "Kocham cię życie, nad życie" i tak dalej. To za chwilę w Radiu Plus. Przeboje z nutą nostalgii w sobotę. Polecamy się przed południem.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewidzka 10A.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
10: Kochana, zaraz dzień mamy.
11: Znowu?
10: A pewnie dostaniemy kwiaty czy inne bombonierki.
11: Ja zamówiłam odlot.
10: Hola, hola, w twoim wieku?
11: No odlot, każdy wiek jest dobry. Podaruj mamie lot w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To niepowtarzalne emocje i wspomnienia na całe życie. Czas na odlotowy dzień mamy. Gdańsk, Żaglowa 100 obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Szczegóły na www.tunel.aero.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99.

0: 9. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone, cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
3: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
2: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
3: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus.

0: Zbliża się godzina 11, a to oznacza, że chwilę odetchniemy, przynajmniej muzycznie. Czas na wiadomości w Radiu Plus. Po godzinie 11 zaczniemy od chyba najdłuższego utworu na naszej playliście. Może ktoś się domyśla, zdradzę zaraz po wiadomościach.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
2: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
3: Wiosna, wiosna,

0: chcę. Reklama.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bajk. Wybór staje się prosty.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
3: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
2: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
3: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Więcej.
4: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.
11: Starszy brat postrzelił młodszego. Na początek niebezpieczne zdarzenie w Wielkopolsce. Znów ofiary na Ukrainie. W ostatnich rosyjskich nalotach zginęło 5 osób. Są też ranni. To historyczny moment. Do bazy w Łasku przyleciały pierwsze myśliwce F-35. Na zegarze 11. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 5-latek postrzelony z wiatrówki przez 13-letniego brata. Do zdarzenia doszło wczoraj w Odolanowie pod Ostrowem Wielkopolskim.
12: 13-letni chłopiec w trakcie zabawy na terenie ogrodu podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linii tego strzału przypadkowo wbiegł jego 5-letni brat. W wyniku zdarzenia młodszy chłopiec został postrzelony w okolice podbrzusza.
11: Mówi Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka policji w Ostrowie. 5-latek jest już po operacji, przebywa na oddziale intensywnej terapii. Rokowania są dobre, chociaż obrażenia brzucha były rozległe. Policja zabezpieczyła broń, na którą nie trzeba mieć pozwolenia. Rodzice byli trzeźwi, dodaje rzeczniczka.
12: Ustalono, że pod tym adresem nie odnotowano interwencji związanych z przemocą domową. O zdarzeniu został poinformowany Sąd Rodzinny i Nieletnich w Ostrowie Wielkopolskim.
11: Sprawa jest wyjaśniana, wstępne ustalenia wskazują na nieszczęśliwy wypadek. W wiadomościach: Ukraina, 5 osób zginęło, a 7 zostało rannych w ciągu ostatniej doby, gdy Rosja zaatakowała obwody charkowski, zaporoski i chersoński. W nalotach wykorzystała ponad 120 dronów. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zastrzeliła około 100 bezzałogowców. Wrogie maszyny uderzyły w 9 miejscach w kraju. Polski kapitan w Dzieczkowce, na którym odkryto hantawirusa, jest zdrowy. Przeszedł badania, które nie wykazały zakażenia. Przekazał główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Teraz kapitan przebywa na statku w Rotterdamie. Po zakończeniu działań dezynfekcyjnych kapitan zostanie przetransportowany do Polski pod warunkiem, że zezwolą na to holenderskie służby.
13: Obywatel trafi w pierwszej kolejności do Instytutu Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni. Tam po decyzjach lekarzy zostanie poddany dalszym czynnościom. Jeśli potwierdzi się jego dobry stan zdrowia, będzie poddane tak zwanej autokwarantannie, czyli kwarantannie w warunkach domowych, niekoniecznie w warunkach instytucjonalnych.
11: Przypomnijmy, w wyniku zakażenia hantawirusem na wycieczkowcu, który wyruszył z Argentyny do Holandii, zmarły 3 osoby. Światowa Organizacja Zdrowia do tej pory poinformowała o 11 przypadkach zakażenia. Wirus jest przenoszony głównie przez gryzonie. Historyczny moment dla polskiego lotnictwa. Do bazy w Łasku Łódzkim przyleciały pierwsze myśliwce 5. generacji F-35.
14: F-35 to są najnowsze maszyny pod względem technologii, jakie mogą się pojawić w tym momencie w Polsce.
15: No w końcu polskie F-35. Może nie tyle piękne, ale mają coś w sobie.
16: F-35 umożliwia strzelanie na bardzo duże odległości. Jest to myśliwiec wielozadaniowy, więc pełni wiele ról. Uzupełnia wiele dziur, które mieliśmy wcześniej. Na przykład jest łatą poniekąd po Su-22, które zostały wycofane w tamtym roku. No i poszerza nam zdecydowanie możliwości.
11: A z miłośnikami lotnictwa rozmawiał Rafał Różycki.
0: Wiadomości Radia Plus.
11: Jak wygrać casting, a wcześniej jak się do niego przygotować? Zanim aktorzy dostaną rolę i zagrają w filmie, serialu czy reklamie, muszą przejść przez eliminację. Na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi młodzi aktorzy uczą się od zawodowców. Na warsztaty z reżyserką obsady Nadią Lebik przyszły tłumy. Była tam również Elżbieta Piotrowska.
17: Gotowi do castingu?
18: Zawsze i wszędzie, tak. Chcemy się poznać. Każdy ma taką otwartość na to, co umiemy, co chcemy dać.
19: Każde spotkanie uczy czegoś nowego. Najlepiej można nauczyć się na błędach.
7: Będzie pewnie sporo praktyki, na co liczycie?
8: Wskazówki, które mogłyby nam ułatwić uzyskanie luzu na castingach.
7: A spięci jesteście?
8: Czasem się zdarza.
7: Co jest najtrudniejsze przed tymi młodymi, którzy do castingu staną?
10: Zrozumieć, że ta droga castingu jest trudna na dialebik. Reżyser obsady. Ale nie można dopuścić do tego, żeby ta droga zarosła.
7: Czyli jak raz się nie uda, trzeba znowu?
10: Absolutnie tak. To już jest wpisane w ten zawód. To od nich wszystko zależy. To oni stoją w świetle. To są ich serca, ich talenty.
11: A casting jest także dla reżyserów obsady okazją do poznania nowych aktorów. Jeśli nawet ktoś nie dostanie roli, może zostać zauważony i ma większe szanse w kolejnym projekcie.
17: Tak, tak, to jest ten utwór, który zapowiadałem, nie mówiąc ani wykonawcy, ani tytułu. Zapowiadałem jako chyba najdłuższy utwór na naszej playliście, czyli tym zestawie piosenek, jaki mamy. Eagles i Hotel California. Ja mam też wspomnienia związane z leniwym siedzeniem i czekaniem, aż przyjedzie ktoś po mnie. No dobrze, nie będę zdradzał szczegółów, ale było naprawdę przyjemnie, a w tle właśnie grał ten zespół i ten kawałek. Hotel California przed nami, chociaż Jennifer Rush będzie The Power of Love, to za kilka minut długością też tak bardzo nie będzie ustępować tej właśnie piosence. Tomek Waloszczyk, dzień dobry, zapraszam na przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus.

0: Odpływają kawiarenki w tej piosence Ireny Jarockiej. Jak tam u was z kawą? Bo niektórzy piją naczczo, niezdrowo, niezdrowo. Niektórzy piją do śniadania, niektórzy przed śniadaniem, a niektórzy, tak jak ja, deserek, jakieś ciastko właśnie między śniadaniem a obiadem. To też nie najzdrowiej, tak podjadać między posiłkami. Ale czym byłoby życie bez takich drobnych przyjemności? Szczególnie w weekend, a przypominam, mamy sobotę. Oczywiście Radio Plus jest też niezbędne do przyjemnego spędzania przedpołudnia. Za chwilę dwie piosenki o miłości. Jennifer Rush, The Power of Love, a później UB40, Can't Help Falling in Love. O, dalej znów będzie o miłości. Lay All Your Love on Me. To już zdradziłem, co będziemy grać. Nic, tylko zostać z Radiem Plus. Polecam.
1: Radio Plus. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
12: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
11: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
12: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Więcej.
13: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
14: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
15: Skoda.
16: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Po reklamie.

Między jedną miłością a drugą, jak Turnał kiedyś śpiewał między ciszą a ciszą, ale nie, tu ciszy w radiu nie ma. Gramy i to głośno, falling, olej, olej, your love i tak dalej, dużo miłości jest w muzyce. Zresztą tak to jest, że artyści chyba głównie o perypetiach miłosnych pisali. Czasem ktoś o wakacjach, czasem ktoś o jakiejś pogodzie napisał, ale to wszystko wplątane w nasze perypetie życiowo-miłosne. Oby wszystko się skończyło dobrze dla tych, którzy takie perypetie mają. No to słuchamy, Abby, kolejna piosenka o miłości.

Anita Lipnicka na antenie Radia Plus. Ja chciałem wszystkim mieszkańcom Lubelszczyzny, znaczy tym dorosłym, znaczy tym niektórym dorosłym, a w zasadzie w ogóle Lublina bardziej niż Lubelszczyzny, przypomnieć, że rozpoczęła się nocna prohibicja, więc w nocy już alkoholu nie będzie można kupić. Można się bawić bez niego, bez szukania po nocach czegoś, czego niektórzy potrzebują. Jak potrzebują, to niech w umiarkowanych ilościach kupią sobie wcześniej. No dobrze, ale nie o tym miało być. Ja tylko tak przypominam, bo 23 maja wrzucam w kalendarz i wyskoczyła mi taka data. Właśnie tej nocy się prohibicja zaczęła w Warszawie.

0: Warszawie, też na terenie całego miasta, zacznie się za tydzień. My się bawimy z muzyką Fancy Flames of Love już za chwilę w Radiu Plus.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
5: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: dostępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek Gdańsk Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
4: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
3: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
4: Super! Kiedy płyniemy?
5: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
6: 16 zł za obiad w Broku z Pod Bistro? Chyba żartujesz, przecież tyle kosztuje sama kawa.
7: Poważnie, w ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
6: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
7: Dokładnie tak, za jedyne 12 zł.
6: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy!
8: Broku z Pod Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po reklamie.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Scott McKenzie i San Francisco i to wszystko, jeśli chodzi o mnie. Za chwilę Kasia Kozimur się pojawi, przybijemy sobie piątkę, bo przez cały tydzień razem, w weekend osobno, albo żółwika jakiegoś, bo dzisiaj Światowy Dzień Żółwia. Jako zwierzęcia, ale dzisiaj się żółwikami witamy i żółwikiem się też żegnam. Proszę bardzo. To był żółwik, tylko tak było słychać. Do usłyszenia, Tomek Waloszczyk, miłego dnia.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek

0: Reklama.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
0: Citroen.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym Maxfly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
4: 16 zł za obiad w Broku z Pod Bistro? Chyba żartujesz, przecież tyle kosztuje sama kawa.
5: Poważnie, w ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
4: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
5: Dokładnie tak, za jedyne 12 zł.
4: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy!
6: Broku z Pod Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
0: Po reklamie.
7: Przeczesują teren z ziemi i powietrza. W Krakowie szeroko zakrojone poszukiwania zaginionej 12-latki. Makabryczne odkrycie w Warmińsko-Mazurskiem. W studni znaleziono ciało. Tym meczem Robert Lewandowski żegna się z Barceloną. Dziś ostatni raz zagra w barwach Dumy Katalonii. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trwa walka z czasem. W Krakowie służby szukają 12-letniej Elżbiety Wojteckiej. W akcję zaangażowano helikopter. Jak wiecie z Radia Plus, dziewczynka zaginęła w czwartek. Wcześniej spotkała się ze znajomymi. Policja rozszerzyła obszar poszukiwań na cały powiat krakowski. Akcja ma najwyższy możliwy priorytet, mówi nam Katarzyna Cisło z Policji w Krakowie.
8: Sprawdzamy wszelkie możliwe scenariusze. Rozmawiamy z jej znajomymi, rozmawiamy z rodziną. Szukamy tutaj innych alternatyw. Przeszukiwaliśmy ostatniej nocy pustostany w Krakowie, to kilkadziesiąt pustostanów, bo mieliśmy też taki sygnał, że dziewczynka mogła szukać schronienia właśnie w tego typu zabudowaniach.
7: Dwunastolatkę zarejestrowały kamery monitoringu, to w okolicach wejścia do ogrodu zoologicznego przy Lesie Wolskim. Policja prosi o pilny kontakt pod numerem 112 osoby, które mają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu dziewczynki. W wiadomościach Warmia i Mazury makabryczne odkrycie na terenie posesji we wsi Skajboty. W studni znaleziono zwłoki mężczyznę. Trwa ustalanie jego tożsamości.
9: Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że posesja została jakiś czas temu kupiona przez nowego właściciela. Właściciel ten korzystał z wody pochodzącej z sieci wodociągowej, a studnia była nieużywana. Dopiero teraz, kiedy zabezpieczenie dostępu do studni zostało odsunięte, okazało się, że wewnątrz znajduje się ciało.
7: Powiedział nam Jacek Wilczewski, rzecznik olsztyńskiej policji. Na razie nie wiadomo, jak długo zwłoki znajdowały się w studni. Polscy biskupi w obronie konstytucyjnego rozumienia małżeństwa. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą, także osób tej samej płci. A to konsekwencja orzeczeń Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Biskupi podkreślają, że nauczanie Kościoła katolickiego od początku wskazuje, że małżeństwo jest trwałym związkiem kobiety i mężczyzny, opartym na wzajemnym darze miłości, otwartym na przekazywanie życia i budowanie wspólnoty rodzinnej. Mówi rzecznik episkopatu ksiądz Leszek Gęsiak.
10: W artykule 18 Konstytucji jest zapis, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. Małżeństwo posiada bowiem znaczenie wyjątkowe i to znaczenie społeczne, antropologiczne, duchowe. Dlatego biskupi z coraz większym niepokojem obserwują proces, w którym rozszerzające się różne interpretacje prawa mogą prowadzić do osłabienia konstytucyjnego rozumienia małżeństwa.
7: Biskupi apelują do wszystkich ludzi dobrej woli o odpowiedzialność za prawo, za przyszłość polskiej rodziny oraz za zachowanie konstytucyjnego i moralnego fundamentu Rzeczypospolitej Polskiej. Poważny wyciek w Kalifornii. Około 40 tysięcy mieszkańców dostało nakaz ewakuacji. Do wypadku doszło w zakładzie produkcyjnym na południu stanu. Wiadomo, że wyciekły chemikalia używane do produkcji plastikowych części do samolotów. Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z niebezpieczną substancją, co, jak ostrzegają, może się stać w każdej chwili. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych.
2: Wiadomości Radia Plus.
7: Po pożegnaniu na własnym stadionie dziś ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony. Jego drużyna, pewna obrony Mistrzostwa Hiszpanii, zmierzy się na koniec sezonu na wyjeździe z Walencją. Z tymi informacjami Michał Skolimowski. Przed Lewym ostatnia szansa na poprawienie statystyk.
11: Dokładnie tak. W meczu z Betisem nie trafił do siatki. Wtedy było wzruszające pożegnanie.
12: Muchas gracias. Visca el Barça y visca Catalunya.
11: Ale zabrakło gola. Lewy jednak nie musi nikomu nic udowadniać. W Barcelonie w 4 sezony zdobył 3 mistrzostwa i 119 bramek, co daje mu 14 miejsce na klubowej liście strzelców wszechczasów. W obecnym sezonie odgrywał coraz mniejszą rolę w zespole. Nie dogadał się z klubem w sprawie nowego kontraktu i zdecydował się odejść. Jeszcze nie wiadomo, gdzie zagra w przyszłym sezonie. Możliwe, że opuści Europę i zobaczymy go w Arabii Saudyjskiej lub w Stanach Zjednoczonych.
7: Michał Skolimowski, dziękujemy.
13: Dzień dobry w samo południe, no prawie w samo południe, 23 dzień maja w kalendarzu Kasia Kozimor. Witam i zapraszam do godziny 15. Za chwilę u nas John Travolta, Olivia Newton-John, Lighthouse Family, a teraz Kancelaria. Zabiorę cię właśnie tam.

0: Shorts, Comment ça va, comme si, comme si, comme ça. W Radio Plus przeboje z nutą nostalgii. Czasem znamy kogoś z widzenia, czasem trochę bardziej się znamy. Mówimy sobie dzień dobry, a także coś więcej. Nasza akcja Poznajmy się trwa na antenie Radio Plus. W przyszłym tygodniu również na naszej stronie internetowej znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy pod tytułem Sąsiedzi. No bo właśnie, chodzi o to, żeby ożywić jakoś te sąsiedzkie stosunki, żebyśmy się trochę bardziej poznali bliżej. Mamy dla was wspaniałe kosze piknikowe do zdobycia w Radio Plus. A za chwilę Roxette, It Must Have Been Love. Będzie też Krzysztof Krawczyk z piosenką To, co dał nam świat.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
4: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Dariusz Szwakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Dzień dobry, sąsiadce.
11: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
10: To do zobaczenia.
11: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka.
13: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Krzysztof Krawczyk, to co dał nam świat na antenie Radia Plus. Piękny weekend przed nami, mam nadzieję, że w całej Polsce, więc warto ten czas wykorzystać nie tylko na spotkanie z przebojami, z nutą nostalgii, ale również, no właśnie, na pikniki, na grille, na spotkania, na spacery, na rowery i tak dalej, i tak dalej. Mniej niż zero, za chwilę Lady Punk, teraz UMD So In Love.

Enrique Iglesias, Rhythm Divine, boskie rytmy, boski piosenkarz, boskie rytmy. Wszystko się zgadza, przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. A za chwilę, no taka czwórka z Liverpoolu, która kiedyś też nieźle zaszalała i zamieszała na scenie muzycznej. To będzie piosenka The Beatles Yesterday, a potem Ludka Suflera i Nie wiesz nigdy kobiecie. To wszystko w Radiu Plus w sobotnie popołudnie.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: dostępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Zdunek Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Broki, Skubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromarp, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
2: Po reklamie.
3: Wszystko wskazuje na nieszczęśliwy wypadek. Policja bada sprawę postrzelenia 5-latka w Wielkopolsce. Sprawdzimy, jak w weekend przedstawiają się ceny paliw na stacjach i opowiemy o skandalu w Tatrzańskim Parku Narodowym. Ukraiński influencer sportowym autem wjechał nad morskie oko. Na zegarze 13. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Wielkopolska. Wstępne ustalenia wskazują na nieszczęśliwy wypadek, ale sprawę bada policja i sąd rodzinny. 13-latek, przypomnijmy, postrzelił z wiatrówki 5-letniego brata. Dramatyczne chwile rozegrały się w piątkowe popołudnie na prywatnej posesji w Wodolanowie koło Ostrowa Wielkopolskiego. Ze szczegółami już teraz Barbara Źródlewska-Olejnik.
4: Wiemy, że do postrzelenia doszło w ogrodzie, w którym były także osoby dorosłe.
5: 13-letni chłopiec podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linii tego strzału przypadkowo wbiegł jego 5-letni brat. W wyniku zdarzenia młodszy chłopiec został postrzelony w okolice podbrzusza.
4: Mówi Ewa Golińska-Jura, rzeczniczka policji w Ostrowie, i dodaje, że broń została zabezpieczona, ale na nią niepotrzebne jest zezwolenie. 5-latek jest już po operacji na intensywnej terapii szpitala w Ostrowie. Obrażenia były rozległe, ale rokowania są dobre.
3: Rodzice dziecka byli trzeźwi. Weekend z nieco niższymi niż wczoraj cenami paliw na stacjach. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,46, a oleju napędowego 6,85 zł. To oznacza, że za benzynę zapłacimy co najmniej 2, a za diesla 6 groszy mniej niż wczoraj. Będzie uroczysta odprawa i podziękowania za udział w akcji gaśniczej. Państwowa Straż Pożarna podsumuje działanie i wyróżni tych, którzy walczyli z ogniem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. O szczegółach już teraz Jacek Werner.
6: Uroczystość zaplanowana jest na wtorek w Szkole Podstawowej w Łukowej. To jedna z miejscowości będących najbliżej pożaru. Odprawa poświęcona będzie działaniom strażaków, w tym koordynacji sił i środków, pracy sztabów oraz współpracy z innymi służbami i instytucjami uczestniczącymi w działaniach gaśniczych. Tego samego dnia w ramach obchodów Dnia Strażaka zaplanowano wręczenie podziękowań za udział w działaniach. Pożar w Puszczy Solskiej wybuchł 5 maja i objął ponad 1100 hektarów lasu. Akcja gaśnicza trwała tydzień.
3: Uroczysta odprawa, przypomnijmy, we wtorek o 9. Zaledwie 100 zł mandatu i 8 punktów karnych to kara dla ukraińskiego influencera, który wjechał sportowym autem nad morskie oko. Chodzi o ponad 8-kilometrową trasę objętą zakazem ruchu w Tatrzańskim Parku Narodowym. Do zdarzenia doszło wieczorem. Influencer przejechał na miejsce sportowym autem, zrobił sobie zdjęcia z partnerką i wrócił tą samą trasą, co uwiecznił na nagraniu, które trafiło do sieci. Pomyślałem, skoro już tu przyjechaliśmy, to powinniśmy zrobić zdjęcie. Szybko zrobiliśmy zdjęcie i zjechaliśmy z górki, ale po drodze złapała nas policja. Próbowałem wytłumaczyć najlepiej, jak potrafię, po polsku, że jesteśmy tu turystami, nie uciekamy przed znakami i nie chcemy zrobić nic złego. Mimo to wypisali nam mandat w wysokości 100 zł, czyli minimum, i dodali 8 punktów za wykroczenie. Taka kara wywołała sporą dyskusję w sieci, bo zdaniem internautów jest ona niewielka. TPN nie wiedział o wjeździe influencera, o wszystkim dowiedział się dopiero z mediów społecznościowych. Park zapowiada wystawienie mężczyźnie własnego mandatu do 1000 zł.
0: Wiadomości Radia Plus.
3: Na koniec zaglądamy jeszcze do Wrocławia. Na Akademii Wychowania Fizycznego trwa festyn pod hasłem Przewietrz się na olimpijskim z AWF Wrocław. To wielka promocja sportu w stolicy Dolnego Śląska, na miejscu turnieje i pokazy wielu dyscyplin sportowych.
7: Jest to impreza organizowana przy udziale naszych pracowników, studentów. W związku z tym to wszystko, co stanowi bogactwo, jeśli chodzi o tę aktywność i wymiarze z tego sportu wyczynowego, o którym rozmawialiśmy, ale przede wszystkim wymiarze tej codziennej aktywności, takiej prozdrowotnej, znajdzie dzisiaj tutaj odbicie.
3: Mówił rektor AWF-u profesor Tadeusz Stefaniak. Na miejscu masa atrakcji, jak wspomnieliśmy, możliwość spotkania m.in. z olimpijczykami. Festyn potrwa do 14.
2: Minęła godzina 13, to jest Radio Plus, to są przeboje z nutą nostalgii 23 maja w sobotę. Wspólnie się spotykamy i słuchamy. Za chwilę Michael Jackson Thriller, teraz Barbra Streisand, Woman in Love.

0: Mango Jerry in the Summertime na antenie Radia Plus. Na razie wspomnienie wakacji, chociaż są już tacy, którzy planują, a nawet, ba, już zarezerwowali. No bo im szybciej, tym lepiej. Już wiemy, że mamy to wszystko pod kontrolą, a potem to już tylko pakowanie, myślenie, rozmyślanie, no i też wspominanie. Za chwilę Céline Dion, będą też Skaldowie i prześliczna wiolonczelistka na antenie Radia Plus.
1: Reklama.
2: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Tak, 2 plus 1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
6: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

prześliczna wiolonczelistka na antenie Radia Plus, to oczywiście Skaldowie za chwilę, Tasminacze, Sleeping Satellite, Modern Talking, już teraz Atlantis is Calling, As Far As For Love, i to jest sobotnie popołudnie na antenie Radia Plus. Nieco leniwe, chociaż czasem też pracowite, bo tutaj trzeba coś kupić, posprzątać, ugotować i tak dalej, ale popołudnie mam nadzieję, że będzie już zupełnie na luzaku, a może i nawet na leżaku.

0: Nie Cash od Riddle na antenie Radia Plus przeboje z nutą nostalgii nieustająco. A my wspominamy sąsiedzkie czasy, bo takie wspomnienia w naszej zabawie. Czekamy na Wasze zgłoszenia www.radioplus.pl.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa.

0: salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
1: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Broki, Skubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromarp, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Małborskiego.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
5: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
6: Tragiczny finał poszukiwań w Krakowie. W Lesie Wolskim znaleziono ciało kobiety, młodej kobiety. To prawdopodobnie 12-letnia Ewa. Dron spadł do jeziora na Łotwie. Doszło do eksplozji. O szczegółach powiemy za chwilę. Na koncie już ponad 6 milionów. Na koniec Łatwo, Gank i jego kolejna akcja. Tym razem na pomoc czeka 8-letni Max. Na zegarze 14. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To prawdopodobnie poszukiwana 12-latka. W Krakowie na terenie Lasu Wolskiego odnaleziono ciało młodej kobiety. Od czwartku w tej okolicy trwały poszukiwania nastoletniej Eli, która po spotkaniu ze znajomymi przestała kontaktować się z rodziną. Na miejscu odnalezienia zwłok trwają działania prokuratora. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich.
7: Koło godziny 11.20 jedna z osób biorących udział w poszukiwaniach, jest to krakowski strażnik miejski, znalazł ciało młodej kobiety w terenie bardzo trudno dostępnym. Mówimy cały czas tutaj o terenie Lasu Wolskiego. Zarówno rysopis ciała, jak i ubiór tej osoby, którą znaleźliśmy, odpowiada rysopisowi i ubiorowi 12-latki.
6: Mówiła Katarzyna Cisło z policji w Krakowie. Dokładną przyczynę śmierci wyjaśni sekcja zwłok. Przypomnijmy, w poszukiwania 12-latki zaangażowano policję, straż pożarną, wojsko, psy tropiące. Wykorzystano też helikopter. Akcja objęła cały powiat krakowski. Życiu rannego 44-latka nie zagraża niebezpieczeństwo. Przed południem doszło do wypadku w kopalni KWK Piast Ziemowit w Bieruniu. Ranny został mechanik.
8: Podczas wykonywania prac związanych z transportem elementów przenośnika ścianowego na poziomie 500 został uderzony w podbrzusze uchwytem technologicznym. Doznał urazu żeber, trafił do szpitala Megres w Tychach.
6: Powiedziała nam rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok. Przyczyny wypadku będą teraz ustalane. W wiadomościach niebezpieczne zdarzenie na Łotwie. Niezidentyfikowany dron spadł rano do jeziora na południowym wschodzie kraju i eksplodował. Nikomu nic się nie stało. Służby zaalarmowali mieszkańcy powiatu Krasław, bo właśnie tam znajduje się wspomniany zbiornik wodny. Sam powiat graniczy z Białorusią. Na miejscu znaleziono szczątki prawdopodobnie drona. Cały pobliski obszar został zabezpieczony. Papież na ziemi ognia, Leon XIV, odwiedził dziś miasto Acera na południu Włoch. To miejsce nielegalnego wywozu toksycznych odpadów i pożarów, które są przyczyną zanieczyszczenia środowiska i chorób nowotworowych. Ojciec Święty przestrzegł, że przestępczość i korupcja zabijają. Jednocześnie podczas spotkania z burmistrzami i mieszkańcami stwierdził, że przybył do regionu, w którym żadna niesprawiedliwość nie może przekreślić jego piękna.
9: Wiadomości Radia Plus.
6: Prawie połowa kwoty zebrana, ponad 6 milionów złotych na koncie zbiórki wspieranej przez Łatwo Ganga. Influencer, przypomnijmy, jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska i zachęca do wpłat na leczenie 8-letniego Maxa chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Wszystko można obserwować podczas internetowej transmisji. I właśnie to robi nasz reporter Michał Skolimowski. Witaj.
10: Zgadza się, dzień dobry.
6: Michale, przejazd robi wrażenie.
10: Oj tak, to już zupełnie inny stream niż ten z końca kwietnia. Łatwo Gang zamienił kawalerkę na rower. Jedzie z południa na północ Polski od blisko 21 godzin z małymi przerwami. Aktualnie jest niedaleko Bełchatowa. W aucie zabezpiecza go grupa znajomych. Wysiłek jest ogromny, ale twórca na trasie może liczyć na wsparcie fanów.
11: Cześć, jedziemy!
12: Piąteczka, cześć!
10: Łatwo Gang kręci kolejne kilometry, a na konto zbiórki wpływają kolejne pieniądze. Celem jest zebranie 12 milionów złotych, które zostaną przeznaczone na terapię genową dla 8-letniego Maxa. Łatwo Gang zapowiedział, że po dotarciu nad morze planuje wrócić rowerem pod Tatry, kontynuując zbiórkę.
6: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy.
0: To były wiadomości Radia Plus. Na kolejne zapraszamy za godzinę. Za chwilę czerwone gitary, kwiaty w włosach. Susan Vega, Luca, Ace of Base, Don't Turn Around. A teraz, no właśnie, obracamy się trochę wstecz. Rok 1985, to był styczeń, kiedy ukazał się ten singiel Madonny, Material Girl. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 15.

0: Face of Base, Don't Turn Around na antenie Radia Plus, przeboje z nutą nostalgii. Pogoda taka trochę szwedzka będzie, znaczy nie, weekend piękny, teraz temperatury bardzo wysokie, bardzo sympatyczne, tak do około połowy przyszłego tygodnia. Potem niestety czekają nas zawirowania, synoptycy mówią, możecie jeszcze zmarznąć. Także cieszmy się tym weekendem i wykorzystajmy go jak najlepiej potrafimy. Culture Club za chwilę, Do You Really Want To Hurt Me? Będzie też między innymi Queen z piosenką Kind of Magic, to już za chwilę na antenie Radia Plus.
1: Reklama.
2: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub Dzień Dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
10: bezpiecznie.
9: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
18: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
19: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemiec.

Kind of Magic na antenie Radia Plus. Człowiek jak był mały, to chciał mieć czarodziejską różdżkę. No, jak ktoś umiał malować, to czarodziejski ołówek. Ta bajka zawsze rozpalała wyobraźnię dzieciaków. Za chwilę na naszej antenie Rezerwat Zaopiekuj się mną będzie BJ Thomas, Raindrops Keep Falling on My Head. No i tak na końcu języka i w głowie mam, że teraz to wszystko za nas wymaluje i ze szczegółami, co tylko chcemy, sztuczna inteligencja. Ale trzeba przyznać, robi to naprawdę bardzo dobrze. Abba, Gimme Gimme Gimme już teraz na antenie Radia Plus.

0: kap, o ten okap, albo Daszek. Raindrops Keep Falling on My Head na antenie Radia Plus. BJ Thomas, a za chwilę kolejne przeboje, znów to nostalgii. To sobotnie popołudnie z Radiem Plus 23 maja, wiosenne, nawet miejscami letnie. Urszula, za chwilę Rysa na szkle, będzie też spotkanie z Backstreet Boys. Quit Playing Games With My Heart.
1: Radio Plus.
2: Reklama.
3: Dołącz do Andrerie i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
4: Kochana, zaraz dzień mamy.
5: Znowu?
4: A pewnie dostaniemy kwiaty czy inne bombonierki.
5: Ja zamówiłam odlot.
4: Hola, hola, w twoim wieku?
5: No odlot, każdy wiek jest dobry. Podaruj mamie lot w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To niepowtarzalne emocje i wspomnienia na całe życie. Czas na odlotowy dzień mamy. Gdańsk, Żaglowa 100 obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Szczegóły na www.tunel.aero.
2: Po reklamie.

Saragossa, Benta Gadu na antenie Radia Plus za 3 minuty, godzina 15. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za ten miły czas spędzony wspólnie, ale bardzo proszę, zostańcie z nami za chwilę na antenie Radia Plus, najnowsze wiadomości, a potem kolejna wspaniała dawka przebojów z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. And for love's sake, each mistake, oh.

0: Reklama.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: Po reklamie.
3: Ostrzeżenia nie było. Dron spadł do jeziora na Łotwie i eksplodował. Policja wyjaśnia, jak doszło do tragicznego wypadku w Poznaniu na przejściu dla pieszych. Zginęła 21-latka. Łatwo Gank jedzie właśnie dla niego. Dziękujemy za tę zbiórkę, mówi nam mama 8-letniego Maxa. Na zegarze 15. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mieszkańcy nie zostali ostrzeżeni. To najnowsze informacje po wybuchu drona na Łotwie. Bezzałogowiec spadł do jeziora na południowym wschodzie kraju i eksplodował po kontakcie z wodą. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Dlaczego odpowiednio wcześniej nie było alertu?
4: Łotewska armia tłumaczy, że tym razem dane z czujników nie były wystarczające, żeby uruchomić alarm. Pochodzenie drona nie jest znane, służby zabezpieczają jego szczątki. Jezioro, do którego wpadł, znajduje się około 60 km od granicy z Białorusią. To nie pierwszy tego typu incydent w tym regionie. Na początku maja nad Łotwę wtargnęła grupa dronów, a jeden z nich uderzył w magazyn ropy naftowej. Zdaniem Ukrainy, Rosja celowo przekierowuje nad państwa bałtyckie obiekty, które lecą w jej kierunku. Moskwa z kolei uważa, że Litwa, Łotwa i Estonia pozwalają Kijowowi wykorzystywać swoją przestrzeń powietrzną do uderzeń.
3: Michał Skolimowski, dziękujemy. W wiadomościach Radia Plus Poznań tamtejsza policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku. W nocy na oznakowanym przejściu dla pieszych zginęła młoda kobieta. 21-latka przechodziła na pasach, gdy potrąciło ją auto. Mimo natychmiastowej reanimacji nie udało się jej uratować. Kobieta zmarła w szpitalu. 36-letni kierowca był trzeźwy. Trwa policyjne śledztwo, które ma wyjaśnić, jak doszło do tego tragicznego wypadku. To zasady panujące przy każdej granicy państwa, ale tu mają szczególne znaczenie. Nie wszędzie można wejść, a za zdjęcia zapłacisz mandat. Straż Graniczna przypomina o przepisach obowiązujących w strefie nadgranicznej. W czasie turystycznych wycieczek, grzybobrania czy spacerowania należy zwracać uwagę na tablice informacyjne i graniczne oznaczenia, zwłaszcza jeśli chodzi o granicę z Rosją.
5: Teraz od 2020 roku są czynne dwa przejścia graniczne z obwodem królewieckim, to jest w Grzechotkach i Bezledach, i tu można przekraczać tylko granicę państwową. Natomiast zielona granica, czyli ten pas drogi granicznej, ten pas cały 200 km nie służy do przekraczania granicy z Federacją Rosyjską, czy to na lądzie, czy na wodzie.
3: Mówi Mirosława Aleksandrowicz, rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej. Bezpieczeństwa na wodach strzegą łodzie patrolowe, na lądzie kłady, pojazdy obserwacyjne, samochody terenowe. W tej ochronie pomagają też psy służbowe.
6: Wiadomości Radia Plus.
3: Jesteśmy wzruszeni, że wybrał właśnie nas, mówi nam Anna Tocka, mama 8-letniego Maxa. To właśnie w pomoc dla tego chłopca zaangażował się Łatwo Gank, który właśnie na rowerze przemierza Polskę. Chce uzbierać 12 milionów złotych, które są potrzebne do terapii genowej w Stanach Zjednoczonych. Max choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają tę zbiórkę, dodaje mama 8-latka.
7: No my jesteśmy przeszczęśliwi z tego powodu, że wybrał Maxa akurat, że dla niego to robi. To są emocje, których się chyba nie da wypowiedzieć tak naprawdę. Trzymamy kciuki za niego, bo to jest ekstremalnie ciężko. Jedzie od wczoraj praktycznie bez przystanku, także jesteśmy całym sercem z nim, kibicujemy, oglądamy co chwilę.
3: A Łatwo Gank na liczniku ma już ponad 300 przejechanych kilometrów. Na koncie zbiórki jest z kolei ponad 7 milionów. Streamer jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Po drodze może liczyć na wsparcie fanów.
8: Łatwo! Łatwo! Łatwo! Dzięki bardzo, to bardzo miłe, kupią mi. Ciśniemy na pełnej.
9: Trzymamy kciuki.
8: Tak jest. Najważniejsze, żeby zebrać pieniądze na Maxa. Jesteśmy bardzo blisko. W połowie, ale to jest bardzo duży sukces o tej godzinie.
9: Nie tylko się pojawiamy, płacamy też.
3: A to już druga charytatywna akcja Łatwo Ganga. Podczas poprzedniej transmisji zebrano ponad ćwierć miliarda złotych na rzecz Fundacji Cancer Fighters.
10: To był serwis informacyjny na antenie Radia Plus. Bardzo dziękuję kolejny za godzinę. A teraz już przeboje z nutą nostalgii, idealne na sobotnie popołudnie. Za parę minut będzie Mr. Big, Natalie Imbruglia czy The Archies, a zaczynamy od klasyka polskiej muzyki. Niepłaczewka i Perfekt. Andrzej Jaszczyszyn, dzień dobry.

0: To Be With You i Mr. Big w Radio Plus. Takie właśnie przeboje wam gramy. Kolejne już za moment będzie ballada Break My Heart, Toni Braxton. Pojawią się oczywiście także w tej godzinie wasze pozdrowienia, na które czekam. Wysyłajcie je SMS-ami pod numer 691-141-141. Dajcie znać, co u was słychać, jak spędzacie sobotnie popołudnie. No i oczywiście do wiadomości dołączcie pozdrowienia, życzenia. Wybrane będą pojawić się na naszej antenie. A obiecana Toni Braxton już za parę minut. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Deluxe Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plama odporna, biała farba do ścian i sufitów Deluxe już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: O.
3: A nawet kolacji na obiad.
4: Hmm.
3: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super. Kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym Maxfly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
9: Po reklamie.

Tak przepięknie zaśpiewała Halina Frąckowiak. Papierowy księżyc na antenie Radia Plus. Sobotnie popołudnie to także czas na wasze pozdrowienia, na przykład z okazji imienin. Wszystkiego najlepszego dla Iwony. Z okazji imienin dużo zdrowia, uśmiechu i spokojnych, pięknych dni przesyła kuzynka Kasia. Iwono, wszystkiego dobrego dla ciebie, dla wszystkich pań noszących to imię, a także dla Michała. Michał świętuje swoje imieniny również. Najlepszego dla słuchaczy Radia Plus o tym imieniu. Status quo in the Army Now, teraz na naszej antenie, a później będzie tanecznie La Bamba i Los Lobos. Czekam na kolejne wiadomości 691 141 141.

0: Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To Zbigniew Wodecki i Zacznij od Bacha. Przyznam się, że ja dosyć późno zapoznałem się z przebojami Zbigniewa Wodeckiego. Jakoś tak zawsze myślałem, że to nie jest dla mnie, ale zacząłem słuchać jego płyt i te wszystkie rzeczy mniej popularne, takie jazzowe klimaty, które się tam pojawiają, to naprawdę jest wyjątkowa muzyka. Kocham również te popularne przeboje, jak choćby ten Zacznij od Bacha. Na naszej antenie dzisiaj także pozdrowienia, gorące pozdrowienia dla mojej mamy Grażyny, która twierdzi, że za chwilę odpocznie, a dalej krząta się po kuchni. Karol przysłał takiego SMS-a. Karol, no bez powodu mama się nie krząta. Może coś pysznego będzie na podwieczorek. Pani Grażyno, pozdrawiamy i rzeczywiście proszę trochę odpocząć, w końcu jest weekend. Za moment Scorpions, a później przed 16 jeszcze Tight Fit.
1: Reklama.

0: W związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekan Spółka ZOO.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Melatonina Lekan. Ta ze słoneczkiem.
3: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.

Już tylko 3 minuty zostały do godziny 16. O 4 na antenie Radia Plus najważniejsze informacje, a później kolejne przeboje. Na początku będzie tak energetycznie, trochę klubowo nawet. Robert Miles i One and One. Od tego utworu rozpoczniemy kolejną godzinę. Zapraszam, zostańcie z Radiem Plus.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Po reklamie.
2: Koniec poszukiwań 12-latki w Krakowie. Służby odnalazły ciało. Ta informacja u nas na początek. Najpierw Polska, teraz Francja. Tamtejsza dyplomacja zakazała wjazdu izraelskiemu ministrowi bezpieczeństwa narodowego. Mistrz jest, ale nie wszystkie karty odkryte. Przed nami ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Na zegarze 16:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Kraków. Policja potwierdza, ciało znalezione w lesie wolskim należało do poszukiwanej 12-latki. To tragiczny finał akcji, która trwała od czwartku. Policja wykluczyła udział osób trzecich. O szczegółach Olek Ruszkowski.
3: Zakończono już czynności identyfikacyjne. Policja potwierdziła, że ciało odnalezione w lesie wolskim należało do poszukiwanej od czwartku dziewczynki.
4: Decyzją prokuratora ciało zostało skierowane na sekcję, która odpowie nam na temat mechanizmu śmierci, jak również czasu zgonu.
3: Mówi podinspektor Katarzyna Cisło z Małopolskiej Policji. Policja ma wszcząć postępowanie w celu wyjaśnienia okoliczności śmierci 12-latki.
2: A w poszukiwania dziewczynki zaangażowane były setki osób, w tym strażacy, policjanci i wojsko. Francja idzie śladem Polski. Do tego kraju nie wjedzie już izraelski minister bezpieczeństwa narodowego. A to pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów z globalnej flotylli Sumut. Przypomnijmy, Itamar Ben-Gwir opublikował nagranie, na którym widać, jak szydzi z kilkudziesięciu osób. Wśród aktywistów byli też Polacy, dlatego rząd w Warszawie nałożył na Ben-Gwira 5-letni zakaz wjazdu do naszego kraju.
5: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują. Przez 5 lat ten pan do Polski nie wjeżdżał.
2: Tłumaczył szef MSWiA Marcin Kierwiński. Teraz taką samą decyzję podjęła Francja. Dodatkowo MSZ wezwało do siebie ambasadora Izraela w tym kraju. Donald Tusk reaguje na skandal w Tatrzańskim Parku Narodowym. To potem, jak ukraiński influencer wjechał sportowym autem nad Morskie Oko. Przejechał ponad 8 kilometrów trasy, która objęta jest szczególną ochroną i zakazem ruchu. Choć zatrzymała go policja, otrzymał najniższy możliwy mandat, 100 zł i 8 punktów karnych. Do sprawy odniósł się premier, w sieci napisał: rajd ukraińskiego kierowcy budzi zrozumiałe oburzenie. Zwróciłem się do MSWiA o pilne ustalenie wszystkich szczegółów tego zdarzenia i wyciągnięcie surowych konsekwencji. Influencer przyznał, że gdyby mógł cofnąć czas, nie wjechałby samochodem na ten teren. Papież z wizytą na ziemi ognia. Leon XIV odwiedził dziś miasto Acerra na południu Włoch. To miejsce nielegalnego wywozu toksycznych odpadów i pożarów, które są przyczyną zanieczyszczenia środowiska i chorób nowotworowych. Posłuchajcie, co mówił Ojciec Święty podczas spotkania z duchowieństwem w miejscowej katedrze.
6: Il grido della creazione e dei poveri tra voi.
7: Krzyk stworzenia i ubogich wśród was był odczuwalny w sposób bardziej dramatyczny z powodu śmiertelnej mieszanki mrocznych interesów i obojętności wobec dobra wspólnego, która zatruła środowisko naturalne i społeczne. Jest to krzyk, który wzywa do nawrócenia. Przybyłem przede wszystkim, żeby zebrać łzy tych, którzy stracili bliskich, tych, którzy zmarli przez zanieczyszczenie środowiska spowodowane przez ludzi i organizacje bez skrupułów, które zbyt długo mogły działać bezkarnie.
2: Mówił papież za pośrednictwem Radia Watykańskiego. Wcześniej w katedrze Leon XIV spotkał się z chorymi na nowotwory i z rodzinami osób, które przegrały walkę z chorobą.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Mistrz już znany, ale emocje będą do samego końca. Dziś o 17:30 ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Świętowanie szykuje się w Poznaniu, bo mistrzowski tytuł obronił Lech, ale nie wszystko zostało rozstrzygnięte.
8: Zgadza się, dzień dobry.
2: I właśnie z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, kto i o co dziś gra?
8: Wyłoniony zostanie wicemistrz Polski. O drugie miejsce walczą obecny wicelider Górnik Zabrze, trzecia Jagiellonia i czwarty Raków. Trwa również walka o piąte miejsce, które oznacza udział w eliminacjach europejskich pucharów. Na tej lokacie GKS Katowice, ale w grze są też Zagłębie Lubin i Legia Warszawa, która przecież przez część sezonu znajdowała się w strefie spadkowej. I właśnie dziś poznamy też trzeciego obok Brukbetu, Termaliki Nieciecza i Arki Gdynia Spadkowicza. Na dole tabeli ciasno. Zagrożone są Widzew, Piast, Krakowia i Lechia.
2: Początek wszystkich spotkań o 17:30.
9: To był serwis informacyjny. Bardzo dziękuję. Teraz już przeboje z nutą nostalgii. Za parę minut Szeki Stevens. Wcześniej Edda Bartosiewicz i piosenka Ostatni. A zaczynamy od One and One Roberta Milesa. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry.

0: Gloria Estefan i utwór Konga na antenie Radia Plus. Niezła dawka energii, prawda? Jak ktoś troszkę tak zaniemógł w sobotę po południu, jakiś leń mu się włączył, a ma ochotę jednak coś porobić, to myślę, że ten kawałek naprawdę postawił na nogi. 691-141-141. Pozdrowienia dla całej ekipy, która dzisiaj grillować będzie nad Zegrzem. Pogoda dopisuje, humory również, będzie świetnie. Bartek przysłał takiego SMS-a. Pozdrawiam wszystkich grillujących. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o pogodę, to naprawdę jest z czego korzystać dzisiaj. Ładny dzień. Jutro ma być podobnie, choć nieco więcej chmur już się pojawi, ale za to chyba będzie cieplej nawet. Chociaż tak w maju 27 stopni, to i tak jest nieźle. No ale zobaczymy jutro. Na razie cieszmy się sobotą. Za chwilę Louis Armstrong, a później Baim i Ta sama chwila.
1: Reklama.
2: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
3: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
10: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
11: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
10: O, pyszna zapiekanka.
11: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
10: To rozumiem.
11: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
12: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
13: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
12: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
14: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert.
16: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
17: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
16: Cały rok, od zawsze.
17: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
18: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
19: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
18: Rossmann. Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.

0: opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out!
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie.
6: Radio Plus.

To zespół Bajmi, piosenka Ta sama chwila. W Radiu Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Zerkam sobie do kartki z kalendarza i proszę, dzisiaj mamy wśród nietypowych świąt Dzień Teścia. To dzień wdzięczności i podziękowań dla wszystkich ojców, naszych mężów i żon. Teść, wiadomo, równy facet, z teściem dobrze żyć. Jak ktoś ma ochotę pozdrowić teścia, no to jest do tego miejsce. Czekam na SMS-y 691-141-141. Teraz Albano i Romina Power, Felicita, a później Mambo Number 5 i Lubega.

0: w Radio Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To jest Paul Young. Parę minut temu mówiłem o tym, że dzisiaj dzień teścia. No i proszę, od razu pojawiły się SMS-y. Pozdrówcie mojego teścia Zenona. To on nauczył mnie łowić ryby. Zacząłem dosyć późno, ale teraz to jedna z moich największych pasji. Często razem jeździmy i to jest zawsze świetny czas. Maciek przysłał takiego SMS-a. Pozdrawiamy teścia Zenona. Na naszej antenie już za chwilę kolejne piosenki. Będzie Chris Ria, będzie 2+1, a numer SMS-owy do mnie 691-141-141.
1: Reklama. 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu.

0: otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.

0: Za 3 minuty 17. Po piątej kolejne przeboje, które dla was wybrałem, będzie między innymi Samba de Janeiro, Bellini. To taki naprawdę mocny, energetyczny utwór. Trochę taka rozgrzewka przed tym, co wieczorem, bo przecież po 20 u nas prywatka. Ale na początku godziny będzie też spokojniej, bo Bonnie Tyler się pojawi, a rozpoczniemy od piosenki Je Dansais. To wszystko już za parę minut. Zostańcie z nami.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Broki, Skubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromarp, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Mazowieckiego.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

I jak ten czas szybko mija, przed momentem wybiła 17. Słuchacie Radia Plus i Przebojów z nutą nostalgii. Na początku obiecana piosenka to Je Dansais, a przed mikrofonem Andrzej Jaszczyszyn. Dzień dobry.

0: Ostatni raz zatańczysz ze mną, to jest Krzysztof Krawczyk na antenie Radia Plus. Przepiękny utwór, bardzo nostalgiczny. Na propos tańca, może już nie tak nostalgicznie, ale raczej właśnie dynamicznie, energetycznie, to dzisiaj po 20, moi drodzy, będzie okazja pohasać, bo będzie prywatka. Marek Środzki i miks popularnych tanecznych przebojów. Najwięcej lat 80. to jest ukochana dekada Marka, zresztą moja również i wiem, że wielu słuchaczy także, ale będą również starsze i nowsze utwory, więc dzisiaj po 20 tańczymy na prywatce razem z Radiem Plus. Za moment u nas Carlos Santana.
1: Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czy kick out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
7: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super. Kiedy płyniemy?
10: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Po reklamie.
13: Radio Plus.

Belinda Carlisle w Radio Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Zerkam do skrzynki SMS-owej. Pozdrowienia dla Michała. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Dużo szczęścia, dobrych ludzi wokół i spełnienia planów. Brat Tomek przysłał takiego SMS-a. Michale, pomyślności. Dzisiaj także Iwona ma swoje imieniny, więc raz jeszcze najlepszego dla solenizantów. Kolejny SMS. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy mają zamiar jutro wybrać się na rower. To będzie mój debiut w tym roku. Mam nadzieję, że nie zapomniałem, jak się jeździ. Damian przysłał takiego SMS-a. Damianie, podobno na rowerze, no jak się raz człowiek nauczył, to już się nie zapomina. Co najwyżej trzeba tych pierwszych parę minut, tak wiesz, ostrożnie. Alfa Willi, Forever Young teraz na naszej antenie, a później Kobra Nocka i Kocham Cię jak Irlandię.

0: Ricky Poveri, Mamma Maria na antenie Radio Plus. Kochamy włoskie piosenki, i te taneczne, i te spokojniejsze. One często pojawiają się na antenie Radio Plus. Sięgamy też po piosenki francuskie, polskie oczywiście, no i te śpiewane po angielsku. Taka mieszanka będzie za chwilę, bo zaczniemy tę ostatnią część tej godziny od piosenki po angielsku. Pojawi się formacja Boys Town Gang, a na finał cisza jak ta i budka suflera. I tak dotrzemy do godziny 18.
1: Reklama.
2: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Po reklamie.

Za 3 minuty godzina 18 po 6 w Radiu Plus będzie tanecznie. Dancing Queen i ABBA. Od tego utworu właśnie zaczniemy kolejną godzinę. Gwarantuję, że później również nie zabraknie utworów tanecznych, ale będą też spokojne, nastrojowe ballady. A wszystko pod znakiem przebojów z nutą nostalgii. Zostańcie z Radiem Plus.

Przed chwilą minęło 18, to Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Czas of Niemen, Sen o Warszawie, ta piosenka pojawi się za parę minut. Wcześniej będzie Robbie Williams, John Hates Jazz, a zaczynamy od obiecanego przeboju zespołu ABBA. Dancing Queen, panie i panowie, Andrzej Jaszczyszyn, dzień dobry.

0: I'm so excited. To Pointer Sisters na antenie Radia Plus. Takie taneczne klimaty dzisiaj po 20. Marek Sierocki, który zaprasza na prywatkę, wybiera absolutne perełki do zabawy. Wszystko zmiksowane i podane, także tylko włączyć radio, zrobić głośniej i już można się bawić. Można tańczyć, można po prostu posłuchać. To świetna muzyka na sobotni wieczór. Do 20 będzie jeszcze trochę tanecznych utworów, ale też nie zabraknie pięknych ballad, takich jak choćby Please Forgive Me, Bryan Adamsa. Ten utwór już za parę minut na antenie Radia Plus.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
10: Ach, to niska cena.
11: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
18: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
19: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
20: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
21: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
22: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

Przeżyłam z tobą tyle lat. Krystyna Giżowska w Radiu Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Ciepłe pozdrowienia dla Ani i Marcina, którzy świętują dzisiaj 15. rocznicę ślubu. Byłem świadkiem na ich ślubie, pamiętam jakby to było wczoraj. Pozdrawiam Jacek, Aniu, Marcinie, pomyślności od Radia Plus. Wielkie pozdrowienia dla pana Darka, mojego sąsiada, który ostatnio poratował mnie swoją wiertarką. Ola przysłała takiego SMS-a. A, ale to Olu, to ty sama z tą wiertarką? To może pan Darek mógłby wiercić. No tak czy inaczej, Ola dała sobie chyba radę, skoro pozdrawia wszystkiego dobrego. A propos sąsiadów, to nasza akcja i zabawa trwa, ale o niej opowiem wam za parę minut. Teraz Desiree i Voyage, Voyage.

0: Smooth Operator i Sade na antenie Radia Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Obiecałem przed chwilą opowiedzieć o naszej zabawie, która już trwa od paru dni na antenie Radia Plus. Sąsiadko, sąsiedzie, poznajmy się bliżej w Radiu Plus. Bo to taka sąsiedzka akcja. Wchodzicie na stronę radioplus.pl, tam jest specjalny formularz, w którym opisujecie jakąś swoją sąsiedzką historię, a później zapraszacie sąsiadów na piknik, kosze piknikowe serwujemy my. To są nagrody w naszej zabawie. Wszystkie szczegóły na radioplus.pl, a szansa na prezenty już w poniedziałek, ale zgłaszać się można przez cały czas. Za moment będzie niepewność Marka Grechuty.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.

za 3 minuty 19. Po 7 na antenie Radia Plus kolejne przeboje, które wybrałem. Rozpoczniemy od El Condor Pasa. To będzie utwór duetu Simon and Garfunkel. A później gwarantuję kolejne przeboje z nutą nostalgii. Zapraszam, zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
0: Po reklamie.

Przed chwilą minęła 19. To jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Simon & Garfunkel, El Condor Pasa już za moment, a później Izabela Trojanowska i Bee Gees. Andrzej Szczyszyny przed mikrofonem. Dzień dobry.

0: Tak pięknie zaśpiewał Elton John na antenie Radia Plus, nieco wcześniej Waiting for Tonight i Jennifer Lopez. Taka świetna zapowiedź tego, co po 20, bo będzie prywatka i takie waiting, czekanie na wieczór pewnie u niektórych trwa, u tych, którzy dzisiaj mają ochotę trochę się pobawić. Muzykę my gwarantujemy, wy zadbajcie o dobry humor, o znajomych, o coś do jedzenia, o coś do picia. I można się już bawić przy muzyce, którą miksować dla was będzie po 20. Marek Sierocki. Za moment Umberto Tabi i piosenka Ciao Siciliano.
1: Reklama.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.

to Michael Jackson na antenie Radia Plus, to tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii i ostatnia porcja już pozdrowień z waszych SMS-ów. Ciepłe pozdrowienia dla mojej przyjaciółki Magdy, która wczoraj świętowała swoje kolejne 18 urodziny. Magduś, pomyślności raz jeszcze i wielu wspaniałych chwil. Asia przysłała takiego SMS-a. Magdo, również najlepszego od Radia Plus. Gorące pozdrowienia dla wszystkich pracowników ochrony, recepcji i dyżurów weekendowych. Iza przysłała takiego SMS-a. Jak rozumiem, Iza pewnie właśnie pracuje, więc pozdrawiam tych wszystkich, którzy sobotni wieczór spędzają w pracy. Dla was oczywiście gramy przeboje z nutą nostalgii, żeby ten czas szybciej zleciał. Foreigner teraz, a później Bonnie M.

jedna z najpiękniejszych polskich piosenek o miłości. Czekasz na tę jedną chwilę, to oczywiście Seweryn Krajewski. W Radiu Plus jeszcze przed godziną 20 będzie tak spokojniej, bo Neil Diamond się pojawi choćby. Może jeszcze Various Monks zmieścimy, no bo później po 20 to już tanecznie, bo przecież prywatka startuje. Ale do 20 jeszcze coś ode mnie. Neil Diamond, o tym już mówiłem, ale Counting Crew jeszcze wcześniej się pojawi, to już za parę minut, więc zapraszam, zostańcie z nami.

0: reklama.
1: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

Za 3 minuty godzina 20. Już za moment startuje prywatka. Marek Sierocki i najpopularniejsze taneczne przeboje lata 80., 70. Najnowsze utwory, to wszystko zmiksowane przez Marka. Zapraszam, spędźcie ten wieczór z Radiem Plus. Do usłyszenia jutro po 12. Andrzej Jaszczyszyn.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
6: Marek Sierocki, witam w sobotni wieczór i zapraszam na prywatkę. Na początek brytyjskie trio Imagination i piosenka, która przyniosła im światową sławę, Just an Illusion. Potem formacja Johnny Hayes Jazz i Turn Back the Clock. Będzie też Keith Marshall, znany z występu w glam rockowej grupie Hello w solowym przeboju Only Crying.

To był Keith Marshall, teraz już Robin Gibb i Another Lonely Night in New York, potem trio Thompson Twins, Lay Your Hands on Me, a także Belinda Carlisle i I Get a Week.

Za nami Belinda Carlisle, przed nami grupa Walks i Bridge to Your Heart, potem Tina Turner, The Best, a także włoski duet Nicki & Nicki w przeboju Souvenir.

To była piosenka, którą w oryginale wykonywała grupa OMD. My słuchaliśmy wersji formacji Nicky and Nicky, a już za chwilę porcja Italo Disco. Na początek Trio Scotch i Delirio Mind, potem Silvio Pozzoli, Around My Dream, a także Ken Laszlo w przeboju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.

Za nami Ken Laszla, przed nami król Italo Disco Savage w utworze Only You. Będzie też Valerie Dory, The Night, a także Mika Mission w utworze How Old Are You?

Włoska wokalistka Spania utworem Easy Lady zakończyła ten miks, a teraz przenosimy się w klimaty lat 90. ubiegłego wieku. Oto Garcia i Bamboleo, potem Ricky Martin Maria. Będzie też Enrique Iglesias w dwóch przebojach, Bailamos i Rhythm of Divine.

Za nami Enrique Iglesias, a przed nami najpopularniejszy DJ dekady lat 90., czyli René Vauban, którego znamy jako DJ-a Bobo. There is a Party i Everybody to dwa utwory w jego wykonaniu. Będzie też szwedzka grupa Ace of Base i trzy przeboje w ich wykonaniu. All That She Wants, Happy Nation i The Sign.

Grupa Fun Factory zakończyła ten mix, a teraz przenosimy się na chwilę do słonecznej Italii. Albano i Romina Power, Sempre Sempre, potem Umberto Tabini i Ciao Siciliano.

Za nami formacja Magazine 60, a przed nami duet Modern Talking, Just We Two, Mona Lisa, potem Sissy Catch, Soul Survivor. W tym miksie jeszcze Bad Boys Blue, Kiss Your Lover Baby, a także Sandra i Everlasting.

Sandra przebojem Everlasting Love zakończyła ten mix. Teraz zapraszam na mix największych przebojów grupy Backstreet Boys. Na początek I Want It That Way, potem As Long As You Love Me, a także Quit Playing Games With My Heart.

To były przeboje w wykonaniu Britney Spears, a teraz już Ray Parker Jr. i Ghostbusters, potem Rick Astley, Together Forever, będzie też Sandra i jej wielki hit Innocent Love.

Za nami Sandra, a przed nami George Michael i Andrew Ridgeley, czyli duet Wham. Everything She Wants, potem Bonnie M, Felicidad Margarita, a także formacja Break Machine i Street Dance.

był zespół Break Machine w przeboju Street Dance, a już za chwilę Entrance i Rod Stewart i Do You Think I'm Sexy, potem NSYNC, I Want You Back, a także Digital Game i ich wersja przeboju Please Don't Go grupy Case and the Sunshine Band. Radio Plus. You know that I be sexy.

0: To była Madonna, już za chwilę Barry White, The First, The Last, My Everything, a także Patrick Hernandez przeboju Born to Be Alive. Będzie też formacja Gonzales w utworze I Haven't Stopped Dancing Yet.
1: We got it together, didn't we?

To była Sheila, teraz francusko-brytyjska formacja Voyage w przeboju Souvenirs. Będzie też francuski perkusista, kompozytor, a także klawiszowiec Ceron w utworze Supernature. A ten miks i dzisiejszą prywatkę zakończy Giorgio Moroder swoim wielkim hitem From Here to Eternity.

za golców cały tłum. Znów się będą rozbierać, mit natura wybierać, przez wieś przebiegł dreszcz.

ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu. I znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu.

prawdziwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić.